że chcę zgadnąć, trzeba zejtra. To moje powszechno, że jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správnej místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíší, ty najmou ptá. Jo, ahoj!